0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Po zásahu na magistrátu hlavního města obvinili dnes policisté 6 lidí. Požár budovy 34 ve Zlíně je zlikvidovaný, hasiči ruší mimořádná opatření. V Bělském lese v Ostravě přibylo další dětské hřiště. Zítra bude v Moravskoslezském kraji většinou deštivo, teploty kolem 21 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Hezký večer. Policisté dnes obvinili po zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství mělo fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou ze zneužití pravomocí, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
4: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
3: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Hasiči dnes vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale dál zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem vyhořelého domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Na okraji Bělského lesa v Ostravě je otevřené nové dětské hřiště. Nahradilo původní areál pro děti, který sloužil také k dopravní výchově. Součástí nového hřiště je i venkovní posilovna a asfaltový okruh pro koloběžky, odrážedla a trojkolky.
5: Je to podle ostravského magistrátu další část postupné obnovy 160 hektarové rekreační oblasti. Kolem hřiště jsou také nové lavičky, odpadkové koše a dřevěná zvířata. Úpravy Bělského lesa dál pokračují, aktuálně v mokřadech pod ulicí k jezeru. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Na andělském kempu v Jeseníkách tráví tento týden svůj volný čas 43 dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu. Pobyt pro ně pořádá zdarma Mezinárodní vězeňské společenství. Pokračuje vedoucí letního tábora Žaneta Dvořáčková.
6: Hlavním cílem je vlastně dopřát dětem nějaký příjemný čas, kde se můžou cítit znovu jako děti, kde nemusí řešit teďka žádné potíže, které třeba řeší doma. Děti samotný popisují, že je to pro ně úlevný. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přeháňkami a s teplotami 14 až 10 stupňů. Zítra bude velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 stupňů a vítr bude mírný, jihozápadní až západní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na Hlučínsku hoří pole. Na silnici druhé třídy číslo 467 na vjezdu do obce Sudice je uzavřený úsek. Policie dopravu odklání. Dejte na to pozor.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
9: Dobrý večer, środa, 22 lipca 2026 roku, imieniny Bogusława i Magdaleny. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. W czeskim Cieszynie trwa remont dachu budynku polskiego przedszkola przy ulicy Moskiewskiej. Budowlańcy usuną najpierw pierwotne poszycie i uszkodzone elementy dachu, następnie obiekt otrzyma nowy dach z oknami i hydroizolacją. Jak poinformowano, mówił ratusz. Remont będzie kosztował ponad 3 miliony koron, a dzieci powrócą do przedszkola jeszcze w tym roku. Mieszkańcy Trzyńca Nieborów będą mieli lepszy dostęp do wody pitnej. Miasto rozbudowuje sieć wodociągową w rejonie Duszyńca w kierunku Kanady i Podlesia. Łącznie robotnicy ułożą ponad 3 kilometry rur i zbudują szyb do wyrównywania ciśnienia. Jak dodał rzecznik ratusza Stanisław Cieślar, zostanie tam zastosowana tzw. metoda kontrolowanego ciśnienia. Ponad 1500 młodych liderów z całego świata będzie uczestniczyć w rozpoczynającej się jutro w Warszawie drugiej edycji Polonia Camp. Projekt, który powstał z inicjatywy marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, łączy pasje, pomysły i inicjatywy młodych Polaków rozsianych po całym świecie na wspólnym, budującym więzi i nowe wyzwania spotkaniu. Jak podali organizatorzy, jednym z gości paneli dyskusyjnych będzie redaktor naczelny Głosu Tomasz Wolf. Ambasadorem z ramienia Polaków w Republice Czeskiej będzie Marek Konieczny, na co dzień prezes Stowarzyszenia Olza Pro. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Przy organizowaniu letnich imprez włodarze Koszarzysk połączą w tym roku siły m.in. z sąsiadami z Mlikowa, mówi wójt Janusz Klimek z ruchu Koegzystencja.
10: Jeśli chodzi o lato w Koszarzyskach, o życie kulturalne, że tak powiem, to już teraz w niedzielę jest taka wspólna akcja z gminą Mlików, gdzie na Kozłowie jest odpust, a później turyści mogą zejść do Koszarzysk. Tutaj i w dołku jest taka impreza, gdzie ćwiczenia strażacy mają, a później jest zabawa do późnych godzin nocnych, także bardzo serdecznie zapraszam. 15 sierpnia też bardzo zapraszam do Koszarzysk, gdzie występują kapele country, folkowe i tak dalej, także będzie super zabawa w tym stylu. A w tydzień później znów miejscowe koło Mlików tutaj organizuje rokowani pod gruniami, także znów będzie muzyka, ale trochę innym stylu.
9: Jabłonkowscy PZK-owcy przygotowują nie tylko całe Gorolskie Święto, ale także krzątają się przed imprezą wokół swoich trzech stoisk oraz starają się przyszykować do Gorola cały lasek miejski, mówi prezes Jabłonkowskiego Koła Andrzej Gebel.
11: Ten ostatni czas przed Gorolskim Świętem to jest okres bardzo intensywnej pracy, no i udało nam się w miejskim lasku nasze stoisko przy moście zrenowować, no i taką rewitalizację zrobiliśmy jak z zewnątrz, tak w środku. No i oprócz tego jeszcze chcemy, tam będą kontejnery za wychodkami. Taki składzik robimy wspólnie z miastem, żeby te ławy i żeby te pnie, co to na nich siedzicie, no to żeby było gdzie sprzątnąć. No i chcemy te wychodki, które tam są stare, jeszcze zaraz obok sceny to zlikwidować i przygotowujemy z miastem projekt na nowe wychodki jeszcze obok sceny.
9: Dla członków Beskidu Śląskiego wakacje to czas wielu turystycznych wypraw, mówi prezes organizacji Halina Twardzik.
12: Turyści organizują prawie że każdym tygodniu dwie imprezy, bo mamy wtorkową wycieczkę i potem sobotnie mamy środowe tak zwane spacery. Dzisiaj na przykład wyjechali turyści na Słowację do Kalczowa pociągiem i tam realizują trasę przejścia z słowackiej strony przez tak zwany Kminek na czeską stronę do Bilej. Po Gorolu wyjeżdżamy na wycieczkę sobotnią do Beskidu Żywieckiego, na Rysiankę i Romankę.
9: Publicystyczny głównej części wydarzeń porozmawiamy o sobotnim programie Gorolskiego Święta oraz o wizycie delegacji z Warszawy, która przyjechała nad Olzę sprawdzić, jak wyglądają tegoroczne wakacje na Zaolżu. A na razie posłuchajmy skaldów i medytacji wiejskiego listonosza.

0: Gorolskie święto w Jabłonkowie rozpocznie się w piątek 31 lipca, a dzień później Lasek Miejski wypełnią muzyka i taniec z różnych stron świata. W sobotnim programie znalazły się zarówno występy zespołów folklorystycznych, jak i premierowe widowisko poświęcone tańcom pogranicza oraz wieczorny karnawał gorolski. O najważniejszych punktach tego dnia opowiedzą teraz redaktorowi Filipowi Tomankowi organizatorzy imprezy Marcin Filipczyk oraz Peter Tomek.
1: Jeśli chodzi o sobotę, co zdecydowało o zaproszeniu właśnie zespołów z Włoch, Ekwadoru, Turcji?
2: W sobotę my zaprosili zespół z Włoch właśnie za sprawą wymiany z zespołem Zaolzi, który tam w zeszłym roku w Treviso koncertował na festiwalu CIOFU. My też chcieli pokazać tam regionalną koło Wenecji, właściwie kulturę z Trevisa i z tych gór, które tam są blisko Trevisa. Czyli to dlatego. A co zadecydowało o Ekwadorze i Turcji, no to nasz wybór po prostu i bardzo dobre chęci pani Magdy Koim, która nam wyszła na rynkę, bo my akurat takie zespoły tu potrzebowali, żeby nam pokazali coś trochę innego niż nasza kultura, ale też, aby to było tradycjonalne, aby to było regionalne i żeby naprawdę pokazali ty tradycyjne rzemiosła, tradycyjny folklor, taki autentyczny.
3: No i właśnie to dzięki tej współpracy Gorolskiego Święta z Tygodniem Kultury Beskidzkiej przyjeżdżają te zespoły zagraniczne, a później dochodzi tutaj wymiany po tych estradach.
4: Jak to w ogóle wygląda komunikacja z takim zespołem, na przykład niekoniecznie z Turcji, bo to jeszcze geograficznie można powiedzieć nawet blisko, ale z Ekwadorem?
2: No komunikacja właśnie przebiega przez dyrektora programowego Magdę Koim, no i później każdy ten zespół ma swojego przewodnika, który jest zarazem tłumaczem. No i właśnie potem, kiedy przyjeżdża do nas, no to my mu dajemy jeszcze naszego pilota, tak żeby oni się czuli maksymalnie komfortowo. Nie ma problemów w komunikacji w ogóle.
4: Narzuca się pytanie, jakie różne tradycje taneczne i tych zespołów naszych z regionu i gości spotykają się później na scenie.
3: To znaczy zawsze staramy się, żeby to było co jak najbardziej tradycyjne, żeby te zespoły nie pokazywały zbytnio tego folkloru stylizowanego, ale takiego tego ich pierwotnego, czyli o to same prosimy te nasze zespoły, tak samo jak te zagraniczne, czyli na przykład zespół z Włoch pokaże nam tą ich tradycję gospodarczą, mają dużo tańców z takimi na przykład z cepami, z przetakami, z grabiami. Jak my byli właśnie w tych Włoszech, tak ci Włosi nie wiedzieli w ogóle, co to jest, tak my sejny tak kapkę śmioli, bo my jeszcze wiemy, że gela razy se grabi nas ogrodzie, my to jeszcze wszystko wiemy, ale oni już nie wiedzą, także pokazywanie tej tradycji, tej publiczności, ale w tej formie nie bardzo stylizowanej, bardziej takiej naturalnej, regionalnej.
4: Przetarzając ten sobotni program, kiela tańców z nosz, cela razy, że się człowiekiem, może banalnie, ale co oznacza ten tytuł widowiska?
2: Widowisko akurat nazywa się Tańcowanie pod Jurowicami. Temat ten, o którym my mówili, ile tańców znosztela razy, że się człowiekiem, ten już tu na Gorolskim Święcie się pojawił więcej razy i to jest, oznacza to po prostu, ile razy się nauczysz tańczyć region, nie twój, no to twoja dusza tyle razy się wzbogaca i tyle razy staje się nowym człowiekiem.
3: No bo to nie ma nie o tych tańcach, ale o całej tej kulturze. Jeśli chcesz dobrze tańczyć ten region, tak musisz wiedzieć coś i o kulturze, o folklorze, o historii tego regionu, wiedzieć jak się nazywają te części tego stroju, wiedzieć jak se robi ten krok, jak se śpiewa ten język i to wszystko cię uczy też tego, także człowiek się wzbogaca tym samym.
4: Posiłkując się też numerami, statystyką, że tak powiem, ile tancerzy, muzyków, zespołów bierze udział potem w samym programie?
3: No ja myślę, że chyba wszystkie nasze zespoły folklorystyczne Zaolzia uczestniczą. Od tych górskich, gorolskich, czyli Jabłonków, Górole z Mostów, Bystrzyca, Oldrzychowice, aż przez Tydolański, Olza, Błędowice, Suszanie. Są jak dorosłe zespoły, tak te młodzieżowe, dziecięce, czyli mamy Łączkę, mamy Zespolik, mamy Małe Oldrzychowice, mamy Kapele wszystkie, mamy Bezmiana, mamy Bukuń. Także my zawsze są radzi, jak wszyscy przyjdą do nas do Jabłonkowa, bo to jest nasze, Gorolskie Święto jest nasze święto, nas wszystkich.
4: Przygotowali się może dla widzów jakąś niespodziankę?
2: No właśnie według mnie niespodzianką jest to tańcowanie pod Jurowicami, bo chcemy do tańca porwać też publiczność i mamy to tak trochę już przygotowane do przodu, jak to będzie wyglądało, żeby my ich porwali do tego tańca i kiedy te poszczególne pary taneczne będą przedstawiać ten swój region, to ta reszta pójdzie po ludzi, będzie ich brać z ławek, no i będziemy potem próbować to, co oni pokorzą, się uczyć razem, nawzajem. Ale będzie to wszystko pod sceną, żeby dla tych ludzi to było takie bardziej normalne, żeby nie czuli się skrępowanie i żeby ich to poniosło i żeby była zabawa. A kapele będą grać na scenie, no i my będziemy z nimi tańczyć i śpiewać.
3: No a w piątek mamy konkurs na Królową Więzioka, także zapraszamy wszystkich. Jest to taka nowinka, Latosio. Miejmy nadzieję, że się stanie z tego tradycja. Prosiliśmy wszystkich zespołów naszych folklorystycznych, regionalnych, żeby wzięli udział. Je to wszędzie spropagowane. Także kto rod tańcuje, kto rod śpiewa, serdecznie zapraszamy na konkurs Ło Królów Ło Więzioka.
4: Tradycyjnie, nie koniecznie tylko w niedzielę, są też laureaci konkursów gawędziarskich, śpiewaczych. Dlaczego dla was jest ważne, żeby oni pokazali się na głównej scenie w niedzielę przed rodzinami, przed tą rodzinną, powiedzmy, częścią festiwalu?
2: No bo właśnie to jest ta studzienka tej naszej tradycji i tej tożsamości, żeby dzieci pokazywały tą naszą gwarę, żeby dzieci nią mówiły. No i myślę, że to na pewno ma bardzo ważne miejsce na scenie, a dla tych dzieci to też jest takie doświadczenie, bo przed tyle ludźmi występować na scenie też nie ma łatwo niekiedy, ale oni już są tak obici tymi konkursami i jury i w ogóle większość z nich jest bardzo talentowanych aktorsko, że oni tę tremę już gdzieś zostawili w domu, a pokazują nam na scenie, że są lepsi niż my.
4: Wspominając jeszcze ten program, który odbywa się nie tylko na głównej scenie, szykowne Gorolski ręce, z jakimi rzemiosłami mogą się spotkać ludzie, dla kogo to jest przygotowane właśnie ten warsztat?
3: Dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. A co tam możecie widzieć? No prawie, że też wszystko. Od gancarzy, kowali, druciorzy, po krawcowe, pierniki, ja nie wiem, co wszystko, z drzewa, z ceramiki, ze skóry. No właściwie to są ci nasi rzemieślnicy, a którzy są zrzeszeni w Gorolskiej Swobodzie. Także jeśli kto jeszcze nie był na Gorolu, tak serdecznie zapraszamy, a inaczej Właściwie ten tył tego Lasku Miejskiego jest do dyspozycji tym naszym rzemieślnikom, także tam, a twórcom ludowym, także tam na kołowrotku można spróbować ser, jak se robi domowy, jak se strzyże łowce. No,
2: fajną koszulę gorolską se kupić.
3: Kupić, jasne.
2: Kierpce, no to zapraszamy.
4: Jest też koliba wydawców i są wydarzenia literackie. Czym to różni się od kawiarenki pod Pegazem, która ma taki podobny, powiedzmy, klimat?
3: No kawiarenka jest zazwyczaj poświęcona jakiejś jednej osobie, sylwetce, w tym roku Wilhelmowi Przeczkowi. Także na ten temat będzie cała ta kawiarenka. A to jest w domu PZKO. A w Lasku Miejskim jest koliba wydawców, którą ma na starości Roman Wirt. No i on tam zaprasza różnych autorów książek, które są wydawane w ostatnich czasach. Wydaje mi się, że w tym roku tam ma mieć Tomasza Wolfa, szefa Głosu, który wydał teraz tą książkę. I z nim mają, z tymi właśnie autorami mają być spotkania. Oni potem podpisują książki. Ludzie się mogą spotkać na żywo z tymi autorami, z pisarzami tych książek.
2: Także mogą sobie też kupić te książki.
3: No właśnie, to tak o księgarnia na kółkach.
2: Tak.
0: Materiał o sobotnim programie Gorolskiego Święta przygotował redaktor Filip Tomanek. W ubiegłym tygodniu półkolonie organizowane w ramach projektu Wakacje na Zaolziu odwiedzili przedstawiciele Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. Redaktor Filip Tomanek porozmawiał z jednym z gości, Mikołajem Grabowskim, o jego wrażeniach z wizyty, znaczeniu polskojęzycznych inicjatyw dla młodego pokolenia oraz wspieraniu języka polskiego poza granicami kraju.
4: To na początek poproszę może trochę wyjaśnić dla naszych słuchaczy, jaki charakter ma
5: właśnie ta wizyta.
6: Nasz Instytut Rozwoju Języka Polskiego jest organizacją podległą pod Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Nazywam się Mikołaj Grabowski, jestem starszym specjalistą w Instytucie Rozwoju Języka Polskiego. Pracuję dla Departamentu Strategii Współpracy Międzynarodowej. Naszym głównym celem jest wspieranie edukacji w języku polskim i edukacji w ogóle dla polskiej mniejszości na całym świecie, tak by dzieciaki mogły po prostu i nie tylko dzieciaki rozwijać się w zakresie swojej polszczyzny i ogólnie tożsamości.
5: Co chcecie Państwo sprawdzić, może nawet zobaczyć podczas tych odwiedzin?
6: W tych dniach przyjechaliśmy właśnie tutaj na tereny Śląska Cieszyńskiego, żeby monitorować odbywanie się wypoczynków dla dzieci, które zostały dofinansowane przez nasz instytut. To jest jedna z naszych cyklicznych akcji. Wspieramy zarówno organizację wypoczynków w Polsce, jak i też na całym świecie wypoczynki w miejscu zamieszkania z językiem polskim, ponieważ ten komponent językowy jest faktycznie obowiązkowy.
5: My rozmawiamy wspólnie w Karwińskiej Bibliotece w środę. Które miejsca dotychczas zdążyliście już odwiedzić?
6: Wczoraj mieliśmy okazję obserwować wypoczynki w czeskim Cieszynie. Teraz jeszcze przed przybyciem tutaj mieliśmy okazję zobaczyć dzieciaki w Bystrzycy.
5: Naturalnie też muszę dopytać, jakie są pierwsze wrażenia. Jest to w ogóle może wasza pierwsza nawet taka wycieczka na Zaolzie?
6: Nasza osobiście tego zespołu, co dzisiaj przyjechał, to owszem. Natomiast w zeszłym roku również odbyła się wizyta na Zaolziu. Faktycznie nasi partnerzy w Czechach są bardzo cenieni. Właśnie za organizację też pozytywny zapał, więc zawsze są to też przyjemne wizyty.
5: Na co zwracacie największą uwagę podczas tych odwiedzin, bo kolonie odbywają się w różnych miastach. Dzisiaj nawet wpadliście do Polskiej Biblioteki w Karwinie.
6: Znaczy, tutaj musimy podzielić na dwie części. Z jednej strony musimy sprawdzić takie obowiązkowe urzędowe rzeczy, takie jak obowiązek informacyjny, są to nasze takie obowiązki, które po prostu musimy wypełnić, ale również bardzo przyjemnie jest porozmawiać z uczestnikami wypoczynków, zobaczyć, jak ta polszczyzna się też różni regionalnie, posłuchać, co się podoba, co się nie podoba. Jednak ciągle próbujemy się rozwijać i dostosowywać naszą ofertę wypoczynków do potrzeb.
5: Jak z perspektywy Instytutu właśnie powinny wyglądać takie półkolonie, bo są tam elementy nawet ruchowe, sportowe, jest zwiedzanie, są wycieczki, ale większość czasu spędzają właśnie w tym jakimś konkretnym miejscu, chociażby posiłkując się Karwiną w Domu Polskim w Karwinie Freszczacie.
6: Przede wszystkim tego typu wyjazdy powinny sprawiać dzieciom frajdę, bo nie ma co ukrywać, są wakacje, dzieciaki chcą się przede wszystkim bawić. Rzeczą, na którą my zwracamy uwagę, faktycznie jest możliwość, by podczas tego typu przedsięwzięć była taka opcja rozwoju tego języka polskiego, żeby dzieciaki się porozumiewały po polsku, mogły poznać też na przykład literacki standard polszczyzny i rozwijać swoją wiedzę o Polsce jako kraju nowoczesnym, przyjaznym, jakby zawsze chętnym do współpracy.
5: Muszę też dopytać, czy odwiedzacie też inne, że tak powiem, miejsca polonijne, czy możecie może porównać, jak to wygląda w innych miastach, w innych regionach?
6: Tak, tutaj faktycznie z autopsji mogę powiedzieć, że w zeszłym roku odwiedziłem przykładowo Kazachstan, gdzie miałem okazję zapoznać się z lokalnymi Polakami. No sytuacja jest zupełnie inna. Tutaj jednak Czechy bardzo, muszę przyznać, efektywnie współpracują z mniejszością polską i aż miło patrzeć, jak tutaj wszystko jest zorganizowane, właśnie ta biblioteka. Jestem pod wrażeniem, jak to wygląda. No nie wszędzie to tak wygląda. Faktycznie w części krajów tutaj kwestie finansowe czy administracyjne bywają pewnymi przeszkodami. Natomiast dążymy do tego, żeby możliwie wspierać wszędzie naszych rodaków, niezależnie od sytuacji.
5: Mówiąc o Zaoldzie jako o Polonii, mówimy o takim bardzo konkretnym miejscu, można nawet powiedzieć, ewenemencie. Trochę inaczej to wygląda niż w tych innych Poloniach. Jakie silne oraz słabe strony można dostrzec właśnie w tym regionie, który niemalże o krok graniczy z Polską?
6: Znaczy, z takich mocnych stron to na pewno doceniamy pewną otwartość na współpracę i dostosowanie się też do naszych potrzeb i wzajemna taka otwartość na postulaty i inicjatywy. A na pewno na korzyść lokalnych Polaków gra też bliskość Polski. Tutaj nie mówimy o takim problemu z dostępem do kultury na przykład, czy to do książek, czy to do filmów. Faktycznie Polonia w Australii zmaga się z zupełnie innymi kwestiami właśnie też pod kątem bycia w Polsce, dostępności. No tutaj dla lokalnych Polaków, jak rozumiem, wyjazd do Polski jest czymś rutynowym wręcz.
5: Macie może jakieś pierwsze spostrzeżenia albo zauważyliście też nawet zagrożenia dla tego regionu, chociażby pod kątem tego przekazywania języka polskiego z pokolenia na pokolenie, bo nawet my zmagamy się z naszymi problemami, chociaż sąsiadujemy z Polską i mamy szkoły, w których język polski jest tym językiem głównym.
6: Tutaj nie mogę jakoś konkretnie wskazać problemów, więc chyba nawet nie bardzo mam o czym powiedzieć.
0: Z Mikołajem Grabowskim rozmawiał redaktor Filip Tomanek. Jutro zajrzymy do bystrzyckiej dzielnicy Pasieki, gdzie niedawno powstało nowe wielofunkcyjne boisko. A niezależny wójt Roman Wróbel między innymi powie.
7: My jeszcze oficjalnie nie oddaliśmy do użytku publiczności tego boiska. Zastanawiamy się zrobić z tego jakieś większe gminne wydarzenie, zaprosić powiedzmy parę drużyn do tego, aby zorganizować turniej siatkarski, wykorzystać fantastyczną posesję tego środowiska, aby po prostu oprócz walorów sportowych tężyć tak samo walory aktywizacyjne.
0: To wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 22 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Bajm i piosenką Prorocy Świata zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.